0: Człowiek, twój rytm. Room FM.
1: Fresh fryer, a ja jestem fresh ma. I ma ty cash fryer, ale to same zna. Coś, co nie mam, zanim dam, dobi to im ma. Nie moram ryzyka.